Mój pokój jest świata, ale nawet na tym położył łapy jakieś mafie. Znajomi chwalą kolor.